0: Masz internet? Masz X-Vibe. Proste.
1: J-Lo, ja tu sa, no i ma.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od sąsiadki w windzie oznaczało pogardę dla jego wygniecionej koszulki, czy może początek końca cywilizacji. Więc na ten totalny obłęd w Radiu X vibe leci 50 Cent i Disco Inferno. Niech to piekło wreszcie zapłonie. Bo dla ciebie, od ciebie, to jedyny sposób na

Znowu tu jesteś, wpatrzony w monitor jak w jedyne źródło prawdy o świecie, a ja przychodzę z kolejną porcją absurdów X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas premiery pewnego filmu o zombie, twórcy wpadli na genialny pomysł, żeby w kinach rozpylać zapach zgniłego mięsa, co miało spotęgować wrażenia widzów? Ludzie uciekali z sal, wymiotując w holu, a dystrybutorzy uznali to za genialny marketingowy sukces. Choć dla mnie to po prostu podręcznikowy przykład, jak skutecznie zniechęcić klienta do powrotu przed ekran. Czasami technologia i pomysłowość idą w parze z całkowitym brakiem zdrowego rozsądku, co w sumie idealnie pasuje do klimatu nightmarek. Skoro już czujesz ten dziwny ciężar w powietrzu, czas na rytm, który wbija się pod skórę, więc teraz Boy Loco i Slow Dancing w X-Vibe.

środku nocy w X-Vibe przypominam sobie rok 1982, kiedy to podczas kręcenia filmu Poltergeist użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż kupować plastikowe atrapy, co oczywiście skończyło się serią dziwnych zgonów i klątwą, w którą wierzą wszyscy fani horrorów. Ale bądźmy poważni, kto w dzisiejszych czasach przejmuje się takimi drobnostkami, skoro plastikowa czaszka kosztowała majątek, a aktorzy i tak biegali po planie w totalnym obłędzie, nie wiedząc, co leży pod ich stopami. Taki to był urok starej szkoły kina, zanim cyfrone efekty zabiły w nas resztki wyobraźni. Teraz Virgin i Znak Pokoju w X-Vibe.

0: są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: Happy birthday.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w automacie do gry Polybius ukryć podprogowe sygnały wywołujące u graczy obłęd, bo przecież zwykłe pożeranie monet to za mało. Więc w Nightmarek serwujemy tylko czyste szaleństwo w X-Vibe. A teraz Charlie Puth i jego One Call Away wibrują w twoich głośnikach dzięki radiu X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

znowu tu jesteś. Choć w sumie nie masz za bardzo gdzie indziej się podziać, więc rozsiądź się wygodnie w tym cyfrowym mroku, bo w X-Vibe właśnie zaczynamy kolejny rozdział tego Nightmarek, który serwuje ci rzeczywistość w wersji lekko przeterminowanej. W 1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, że skoro ludzie boją się komputerów, to trzeba im sprzedać domowy automat, który wygląda jak mebel i nie gryzie. Więc świat poznał Commodore 64, maszynę, na której zamiast pracować, wszyscy głównie bezlitośnie mordowali piksele, nie wiedząc, że to cudo techniki stanie się symbolem ery, w której człowiek po raz pierwszy uzależnił się od bliskania ekranu w ciemności. A teraz, kiedy już wiesz, że wszystko, co budujesz w głowie, jest tylko ulotnym bitem, czas na SR&D i utwór Dust in the Wind w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie kochał swojej pracy, a siedzi tam tylko dlatego, że boi się wyjść do ludzi, co w zasadzie czyni z niego niewolnika własnej rutyny. Skoro już jesteśmy przy byciu więźniem własnych schematów, leci Habit od Laurel, dla Marka od Marka, w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

roku 1998 twórcy filmu Truman Show odkryli, że ich główny bohater żyje w totalnym obłędzie, bo nie zauważył śledzących go kamer. Dziś każdy z nas nosi taką kamerę w kieszeni, więc może ten nightmarek wcale nie jest filmem. W X-Vibe leci teraz Andrzej Piesiecny i Krzysztof Krawczyk w utworze Przytul mnie życie.

Jest 3:00 nad ranem, a ty wciąż tniesz się w fotelu przy mdłym świetle monitora. Co przypomina mi rok 1999, kiedy to twórcy filmu Matrix wpadli na genialny pomysł. Ot i wszystkie sceny dziejące się wewnątrz cyfrowej symulacji miały delikatny odcień zieleni, a te z realnego świata wpadały w niebieski błękit. Niby artystyczny zamysł, ale po latach widać, że to po prostu klasyczny sposób na ukrycie tanich efektów specjalnych. W X-Vibed nikt nie będzie cię oszukiwał, że jesteś w symulacji, bo ten beat w X-Vibe jest aż nadto namacalny. A teraz Pitbull oraz T-Pain i Hey Baby, Drop It To The Floor w klimacie X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: We will rock it.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchaj, Bogdan ze Szczebrzeszyna z tej strony. Właśnie naprawiam stary odbiornik i przypomniał mi się ten kawałek. Puść mi Shape of You od Ed Sheeran, bo w tym radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczają w kółko tego samego badziewia.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, więc wiedz, że w 2002 roku świat oszalał na punkcie wirtualnych zwierzaków, które w Japonii potrafiły doprowadzić właścicieli do obłędu, gdy te małe, pikselowe potwory domagały się uwagi w środku nocy, a ludzie wpadali w paranoję, że ich cyfrowy byt umrze z głodu, podczas gdy oni smacznie śpią. Co było totalnym absurdem, bo przecież to tylko kot, a jednak czułeś ten dziwny niepokój, że coś w twoim kieszenkowym urządzeniu gaśnie bezpowrotnie. Dokładnie tak, jak gasną nadzieje na spokojny sen w X-Vibe, gdzie rytm wyznacza tylko niepokój. Więc teraz Jane oraz Ian Asher z utworem Makeba wkraczają do twojego świata w X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a ja zajmuję twoje myśli w X-Vibe, żebyś nie musiał mierzyć się z własnymi demonami. Choć te w 1994 roku wcale nie potrzebowały zaproszenia, żeby zrujnować życie ekipie filmu Kruk, gdzie na planie zginął Brandon Lee przez kuriozalny błąd z amunicją, co do dzisiaj brzmi jak kiepski żart, w którym nikt nie przewidział finału, bo w tamtych czasach technologia bywała równie bezlitosna, co ludzka głupota, serwując nam czysty obłęd zamiast bezpiecznej rozrywki, w rytm wystrzałów, których nie dało się już cofnąć. Więc teraz zostaje ci tylko ten ciężki bit i świadomość, że los bywa bardziej ironiczny od najlepszego scenariusza. A teraz Hej i Teksański wybrzmiewają w X-Vibe.

roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli prawdziwych dźwięków szopów praczy, żeby stworzyć głos kosmity, co brzmi jak przepis na obłędny koszmar, ale w X-Vibe serwujemy tylko czysty beat, więc zapomnij o tych dziwnych odbiorach.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: I'll share, I'll confess.
1: xvibe.pl Xvibe. Słuchasz, bo masz gust.
2: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Wiesz, życie to czasem jedna wielka pomyłka. Tak jak rok 1998, kiedy to pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł stworzenia Ferbiego, który niby miał być słodkim przyjacielem, a w rzeczywistości wyglądał jak przerośnięty chomik po ciężkiej nocy. Co więcej, amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego zakazała wnoszenia tych pluszowych koszmarów do swoich biur, bo bali się, że te małe bestie nagrywają tajne rozmowy i powtarzają je w najmniej odpowiednim momencie. Wyobraź sobie to totalne szaleństwo, kiedy siedzisz w mroku, a zabawka zaczyna do ciebie przemawiać w języku, którego nikt nie rozumie. To był prawdziwy obłęd, ale przynajmniej nie pada na ciebie deszcz, czego nie można powiedzieć o Adele, która zaraz podpali deszcz w X-Vibe.

Słuchajcie, Renata ze Stolca tutaj. Nie uwierzycie, właśnie dostałam wyniki i totalnie zdałam ten cholerny egzamin, więc muszę to uczcić. I puśćcie mi szybko I Can Do It With A Broken Heart od Taylor Swift. To jest właśnie to, co gra Radio X Vibe.

za oknem znowu miasto zdycha w oparach smogu, a ty siedzisz tu ze mną w X-Vibe i zastanawiasz się, dlaczego jeszcze nie śpisz. Pamiętasz rok 1982, kiedy to wyszedł film Poltergeist? Ekipa filmowa postanowiła użyć na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe modele z hurtowni, co jest totalnie w stylu tego pokręcowego świata. Ludzie biegali między trupami nieświadomi, że to prawdziwe kości z cmentarza, a później wszyscy narzekali na klątwę. Absurd goni absurd, a my karmimy się tymi historiami, jakby to był ostatni posiłek przed wyrokiem. Teraz Myslowic i scenariusz dla moich sąsiadów.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

zamykamy ten cyfrowy grobowiec, bo w sumie ile można wałkować te same dźwięki w czasie audycji? A skoro świt już czai się za oknem, przypomnij sobie rok 1982, kiedy to pewien inżynier z firmy Atari wpadł na genialny pomysł stworzenia gry opartej na filmie E.T., którą zmuszony był zaprogramować w 5 tygodni, co skończyło się taką katastrofą, że miliony kartridży pogrzebano na pustyni w Nowym Meksyku jak odpady radioaktywne, bo po prostu nikt nie chciał w to grać. A teraz ten złom wykopuje się za ciężkie pieniądze jako artefakt porażki. Więc w X-Vibe serwujemy coś, co w przeciwieństwie do tamtej gry faktycznie ma jakiś sens. Saint oraz Veranda Life i ich I Like Me Better płyną prosto w mrok. W X.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Good for you, było niby takie zdrowe, ale wchodzimy w the rhythm of the night, więc szykuj się na zakwasy i wstydliwe wspomnienia z parkietu. Radio X Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To był Anders w wykonaniu 01099 Paula i Ski Agu w X-Vibe. Czy wiesz, że Ski Agu naprawdę studiował historię, zanim na dobre kręcił się w rap? To właśnie następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem Bill Medley i Jennifer Warnes. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Ursynowa wysłał wiadomość do swojego nocnego wcielenia, które po 3 rano zawsze zamawia trzeci kebab z ostrym sosem, wierząc naiwnie, że ta piosenka to instrukcja obsługi mojego żołądka. Więc w radiu X-Vibe leci Lady A, I Need You Now, dedykowane od Marka dla Marka, który znowu nie wyciągnął wniosków z poprzedniej nocy.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: To był Ali Gatti i What If I Told You That I Love You w X-Vibe.
1: Wiedziałeś, że Ali zaczął pisać teksty, bo chciał w ten sposób radzić sobie z własną nieśmiałością? Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Klik. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Marek z trzeciego piętra przesyła tę wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba nie do końca rozumie, że miejsce parkingowe to nie jest prywatny parking dla gości. Więc puszczamy mu Turn Me On od Kevina Little, żeby w końcu poczuł, jak to jest być pod napięciem, kiedy ktoś blokuje mu wyjazd. W radiu X Vibe dla sąsiada od Marka. Trzymajcie się tam, na tym parkingu.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

0: Wishful Thinking to niby miało być twoje życie, a skończyło się na kredycie. No cóż, the show goes on. Nawet jeśli twój występ to totalna komedia pomyłek. Radio X Vibe.
1: Play.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Masz internet? Masz X-Vibe. Proste.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomości dla swojej żony Kasi, bo kiedy utknęli wczoraj na autostradzie, a ona z nudów zaczęła śpiewać do wycieraczek, poczuł, że ta mezodia to jedyny sposób na uleczenie jego bólu głowy wywołanego korkami, więc teraz leci Interstate Love Song od Stone Temple Pilots dla Kasi od Marka w Radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. Listen to me.

było Gotta Tell You od Samanthy Mumby w X5, która swoją drogą, jako nastolatka, z powodzeniem trenowała karate. Następne hity dla pokolenia X zaserwują Bootylick, Lex Morris i Margat. Zostań w radiu X5.

Radio Pokolenia X. Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Najpierw Hiddens wyciągają cię skrypty, a zaraz potem Gold Diggers czyszczą ci konto do zera. No i po co ci była ta randka? Radio X.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: sugar.
1: To był Watermelon Sugar Harry'ego Stylesa. W X-Vibe. Wiedziałeś, że on ma 4 sutki? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a w nich Alicia Keys w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Marek z osiedla przy ulicy Dębowej przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który uparcie zastawia pół podjazdu, więc dedykujemy mu utwór Double Fantasy od The Weeknd i Future, bo skoro już tak fantazjuje o posiadaniu całej drogi dla siebie, to niech przynajmniej robi to w rytmie dobrego bitu w radiu X-Vibe.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Znajdzie końca, opowiada o tych, których zmazał czas. Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście. Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie. xvibe.pl

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich fałszywych alertów bankowych, które wyskakują mu nawet w lodówce, dedykują im Rainbow in the Sky w wersji DJ Paula, bo skoro już obiecują mu te tęcze z pieniędzmi, to niech przynajmniej grają przy tym solidny beat w radiu X-Vibe, co dedykuje Marek dla swoich wirtualnych naciągaczy w utworze DJ Paul Rainbow in the Sky, DJ Paul's Fresh Mix.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To było Dreaming w wykonaniu Marshmallow, Pink i Stinga w X-Wipe. Czy wiesz, że Sting przez krótki czas pracował jako nauczyciel angielskiego, zanim stał się gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje ci król popu Michael Jackson. Zostań z radiem X-Wipe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: kiss.
1: W twojej kieszeni. Na stronie. W Aleksie. Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

All Summer Long. Wpadamy w Magic o Magic. Niby czary, a tak naprawdę tylko tanie sztuczki, żebyś nie przełączył kanału. Żałosne co? Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

To była Lisa Loeb i Stay w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lisa jako pierwsza artystka w historii wbiła na szczyt listy Billboardu bez kontraktu z żadną wytwórnią? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę The Frank Pop Ensemble. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: Słuchacie radia X-Vibe.
2: Wait till you're announced.

Najpierw budujesz swój team, żeby zaraz potem przegrać w Japanese Wargame. Typowe! Znów wszystko poszło nie tak przez te wasze strategie. Radio X.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

To był People od Libianki w X-Vibe. Czy wiesz, że ta dziewczyna nagrała ten hit po prostu w swoim pokoju, kiedy dopadła ją depresja? Następne hity dla pokolenia X zaraz, a teraz leci Depeche Mode. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na Puławskiej, zmuszając do ostrego hamowania, przez co do dzisiaj czuje ten niepokój przy każdym ruszaniu spod świateł. Więc dedykuję mu Nice to meet you od Jotcha Kid i Lucien, bo w sumie miło było cię poznać w ten sposób, skoro teraz zawsze o tobie myślę, słuchając tego w radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe. Yeah, yeah. Listen.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

zdobył Ponder Replay w wykonaniu Rihanny w X5. Wiedziałeś, że Rihanna jako nastolatka służyła w wojskowym programie kadetów na Barbadosie? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Cicciolina, więc zostań w radiu X5.

Mino Sinelli, Leszek Małżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Gzim-Zarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

Słuchaj, Zbigniew ze zgonu tutaj. Walczę właśnie z rozpakowaniem tych mebli, ale trzeba to jakoś uczcić, więc może puśćcie New Moon on Monday 2010 remaster od Duran Duran, co? Radio X-Vibe to jedyne, co tu jakoś brzmi w tym bałaganie.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Skoro body language już nie wystarcza, żeby kogoś poderwać, zostaje ci tylko kopniak w stylu Jackie Chan. Może chociaż zęby ci wyprostuje. Radio X-Wa

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

byłeś unsteady, więc teraz musisz przetrwać Tonight is the Night w wersji dance. Serio, przepraszam za ten muzyczny zamach stanu na twoje uszy. Radio X Vibe.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącach prób udało im się wspólnie obejść kulę ziemską dookoła, żeby wreszcie znaleźć ten jeden, jedyny sklep z tanim pieczywem. To niesamowite, jak ta piosenka idealnie oddaje trudy pieszych wędrówek w poszukiwaniu świeżych bułek. W Radiu X Vibe leci teraz Lisa Stansfield, All Around the World, specjalnie dla pani Krystyny od Marka. Oby te zakupy wam się w końcu opłaciły.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To był If You Don't Know Me od Inau w wykonaniu Simply Red w X-Vibe. Mick Hucknall, lider zespołu, jest właścicielem winnicy i sam produkuje własne wino, co tłumaczy, dlaczego na scenie zawsze wygląda na zrelaksowanego. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadną Akon i Snoop Dogg. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Hi, my name is Bob, and I approve this message.

aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe już gra.

Wszyscy chcą być w Hall of Fame, ale kończą wywijając biodrami do Macarena Bayside Boys Remix. Bo życie to żart, którego nie zrozumiałeś. Radio X.

0: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

To był Post Malone w wykonaniu Sama Felta i Rani w X-Vibe. Wiedziałeś, że Rani napisała swój pierwszy utwór mając zaledwie 4 lata? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę poleci Yes! Zostań z radiem X-Vibe.

przyszedł z lekcji pana Johnsona. I wiesz, Bolesław Skór tutaj, puszczaj w końcu to Last Friday Night, TGIF, od Katy Perry, bo bez tego w Radio X Vibe to się dzisiaj nie wyrobię.

Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

Krzysiek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że wysyła raport, ale telefon zmienił to na raport w raju, przez co przez pół godziny w biurze panowała grobowa cisza. Więc w radiu X-Fam Vibe gramy In the Middle of the Night zespołu Magic FR, żeby Krzysiek mógł spokojnie przeprosić swojego szefa.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To była Beyoncé Texas Hold'em w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona pisała teksty dla innych już jako dziesięciolatka? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wrzucam Paradiso. Zostań z radiem X-Vibe.

To był final song, chociaż po tym jak tańczysz, wolałbym, żeby to był już definitywny koniec. Teraz posse, bo na podłodze leżysz tylko ty. Radio X-Vibe.

X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Skoro work from home nie nauczyło Cię niczego poza robieniem kawy w piżamie, pora na talking to the night. Rozmowy z nocą przynajmniej nie kończą się mailem o krzefa. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Bożena z mogiły, wreszcie wywaliłam te kartony po byłym, więc potrzebuję czegoś na odmulenie. No, zapodaj w końcu Saturday Night Radio Mix od E. Wakefield, bo w tym Radio X Vibe przynajmniej nie udajecie, że życie to bajka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Lady in Red, Chrisa de Burga w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet napisał utwór o żonie, bo zapomniał daty waszej pierwszej randki i musiał się jakoś wykupić? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje duet Climie Fisher. Zostań z radiem X-Vibe.

Bitwa Gierkolaska i to ich wieczne biesiadowanie potrafią wycisnąć ostatnie soki nawet z najbardziej odpornego słuchacza. Skoro już jesteśmy przy męczeniu organizmu, to warto wspomnieć, że w 1994 roku pewien ambitny naukowiec udowodnił, że człowiek potrzebuje średnio 7 godzin snu, żeby nie wyglądać jak zombie w poniedziałkowy poranek. Wygląda na to, że większość z nas od lat żyje w chronicznym deficycie, co w sumie wyjaśnia ten stan lekkiego otumanienia, w którym teraz tkwisz. Jeśli czujesz, że twoje oczy kleją się do powiek, to idealnie trafiłeś, bo teraz iMeal oraz Jetro ze swoim numerem I'm So Tired dopełnią obrazu tej nocnej niemocy w radiu X-Vibe.

tu Radio X Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Sapie ciężko. Eugeniusz z tej strony Mysłowice ledwo żyje po tych przysiadach. Puść mi no wiesz to. Come on, od Kesza, bo inaczej nie wstanę z tej maty. Dzięki, Radio X-Vibe.

0: cross your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo przeżywa dramat z prawem jazdy tak intensywnie, jakby to był koniec świata, a nie tylko kawałek plastiku. Co przypomina mi, że w 1980 roku w Stanach Zjednoczonych wprowadzono pierwsze komercyjne komputery, które miały mniej mocy obliczeniowej niż ten kalkulator w twoim telefonie, choć przynajmniej nie płakały, gdy kończyło się paliwo. Więc wrzućmy na luz i przełączmy się na mocniejsze brzmienia, bo AC/DC zaraz wjedzie z takim impetem, że wszystkie te nastoletnie smutki wyparują w sekundę. Teraz AC/DC i Shoot to Thrill w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Przemysłowic i ich wieczne dylematy o tym, czy mieć, czy być, zawsze przypominają mi, że w 1987 roku świat oszalał na punkcie kostki Rubika, choć mało kto potrafił ją ułożyć bez oszukiwania. Podobnie jest z miłością, bo niby wszyscy chcemy ją znaleźć, ale rzadko kiedy wiemy, co z tym fantem zrobić, gdy już wpadnie nam w ręce. Zostawmy te egzystencjalne rozterki, bo niezależnie od tego, czy masz kolekcję płyt, czy tylko puste konto, zawsze warto wpaść w odpowiedni nastrój. Teraz Rihanna oraz Calvin Harris i ich We Found Love w Radiu X Vibe.

Słuchaj, Jessica Zesubska z tej strony, w końcu mam to z głowy i jakoś mi lżej, więc puszczaj mi szybko A Face in the Crowd od Tom Petty, bo muszę spadać, zanim znowu coś nawali w tym całym

Adventure. Kenya Grace właśnie wyśpiewała te wszystkie nieznajome historie, a ty pewnie znowu zastanawiasz się, czy warto odpisywać na wiadomości od ludzi, których wolisz nie znać. To urocze, zwłaszcza, że w 1982 roku ludzie po prostu znikali bez śladu, bo nie było internetu, który śledziłby każdy twój ruch. Daryl Hall i John Oates doskonale wiedzieli, jak to jest powiedzieć stanowcze nie, więc posłuchaj lekcji asertywności w wydaniu retro. Teraz Daryl Hall i John Oates oraz I Can't Go For That w X-Vibe.

To było Brave Sary Barrels X-Vibe. Wiedziałeś, że Sara napisała ten hit po tym, jak jej znajoma bała się wyjść z szafy? Następne hity dla pokolenia X. Zaraz Christina Milian. Zostań z radiem X-Vibe.

graczy na lachy w utworze Dzień dobry, kocham cię. Brzmią tak optymistycznie, że prawie wierzę w szczere intencje tego wyznania. Choć wszyscy wiemy, jak kończą się takie deklaracje w środku nocy. W 1997 roku świat oszalał na punkcie owcy Dolly, pierwszego sklonowanego ssaka, co dowodzi, że kopiowanie natury zawsze kończy się lekkim niepokojem. Skoro już mowa o powtarzalności i zmianach, których nie da się zatrzymać, płynnie przechodzimy do momentu, w którym czas przestaje być sprzymierzeńcem, a zaczyna być złośliwym obserwatorem naszych błędów. Niech ten wieczór w Radiu X-Vibe płynie w nieco wolniejszym tempie, bo teraz James Stefano oraz Emil i Night Changes w Radiu

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej byłej współlokatorce, bo wreszcie zrozumiała, że po każdej imprezie trzeba wyjść z mieszkania i przestać zajmować łazienkę. Więc to absolutny hymn higieny i sprawnego sprzątania. A teraz w Radiu X-Wipe. NSYNC. Bye, bye, bye. Dla Justyny od Marka.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

właśnie przebrnęliśmy przez ten nastoletni marazm. I umówmy się, że każdy z nas miał w życiu taki epizod, gdy czuł się jak ten tytułowy nieudacznik. A w 2002 roku wcale nie było lepiej, bo świat oszalał na punkcie telefonów z klapką, które łamały się przy byle okazji. Skoro już wyleczyliśmy się z kompleksów, przejdźmy do czegoś, co wygładzi ten szorstki rytm. Więc teraz Chris Brown i With You w X-Wipe.

To było Don't Let Me Down od The Chainsmokers i Dai w X-Vibe. Czy wiesz, że Daya w wieku 3 lat nauczyła się grać na pianinie ze słuchu? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Pink. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Baśka od Wilków to ten rodzaj klasyka, przy którym nawet najbardziej oporni zaczynają mimowolnie tupać nogą. Choć trzeba przyznać, że styluwa Roberta Gawlińskiego z tamtych lat to temat na osobną, długą dyskusję. Skoro już jesteśmy przy dziwnych faktach, to w 1998 roku świat dowiedział się, że wyszukiwarka Google oficjalnie zaczęła swoją karierę, co w zasadzie zrujnowało nam resztki umiejętności zapamiętywania czegokolwiek. Teraz zamiast szukać odpowiedzi w głowie, szukamy ich w sieci, a wieczory spędzamy na dryfowaniu w dźwiękach, które nie wymagają żadnej analizy. Więc pora na lekkie wyciszenia i zmianę klimatu na bardziej miejski. Teraz Khalid i Location w radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje do swojej sąsiadce, bo w końcu zrozumiał, że ten utwór to instrukcja obsługi życia w betonowym bloku, gdzie trzeba dosłownie przeskakiwać przez kałuże i unikać miejskich pułapek, żeby przeżyć dzień. A teraz w Radiu X-Vibe, Matafix, Big City Life. Dla sąsiadki od Marka.

był całkiem solidny kop w uszy. Ale umówmy się, że po takim tempie potrzebujesz chwili na oddech. Bo w 2004 roku świat zachwycał się telefonami z klapką, które pękały od samego patrzenia, co było szczytem technologii tamtych czasów. Więc może teraz zwolnimy nieco, żebyś nie musiał szukać swoich emocji pod dywanem, bo nadchodzi coś zdecydowanie bardziej spokojnego i w klimacie totalnego luzu. W X-Vibe, czyli Coldplay i Yellow.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Lady Punk i ich nieśmiertelne narzekanie na pogodę w utworze Znowu pada deszcz. To idealny podkład do wieczornego nic nie robienia. A skoro mowa o deszczu, warto wspomnieć, że w 1986 roku świat oszalał na punkcie filmu Top Gun, który wylansował modę na okulary awiatory, choć noszenie ich po zmroku wciąż pozostaje szczytem lansu dla osób z nadmiarem pewności siebie. Skoro aura za oknem sugeruje raczej siedzenie w domu niż latanie odrzutowcem, lepiej odpuścić sobie dramaty i pozwolić, żeby fala dźwięków w radiu X-Vibe całkowicie przejęła kontrolę nad Twoim wieczorem, płynnie przechodząc w coś znacznie bardziej relaksującego. Więc teraz Mr. Probes i Waves w radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej babci, która wreszcie przestała kupować te podejrzane kremy przeciwzmarszczkowe i w końcu zrozumiała, że jedyną drogą do wiecznej młodości jest zamrożenie się w domowej zamrażarce obok mrożonego groszku. Genialne w swojej prostocie, bo w końcu nikt nie powiedział, że to musi być metaforyczne, prawda? A teraz w Radiu X-Vibe Alphaville Forever Young dla babci Krysi od Marka.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

zawsze przypomina mi, że każdy piątek to tylko kolejna próba przetrwania w świecie pełnym tandetnych obietnic. A skoro już o obietnicach mowa, to w 1987 roku pewien człowiek postanowił sprzedać miejsce na reklamę na swoim własnym czole, co wydaje się szczytem desperacji w czasach przed internetem. Więc jeśli czujesz się dziś równie nieprzekonująco co tamten gość, to Phil Collins zaraz wyjaśni Ci, jak bardzo nie wierzy w to, co słyszy. Fix Alip.

To był bartender w wykonaniu T-Pain i Akona w X-Vibe. Wiedziałeś, że T-Pain wcale nie używa autotuna tylko dlatego, że nie umie śpiewać, a po prostu lubi ten robotyczny efekt? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę na antenie wjedzie Jack Johnson. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Już za oknem czarna dziura, a ty znowu nie śpisz, bo wolisz karmić mózg takimi historiami jak ta o filmie Poltergeist z 1982 roku, gdzie w scenie z basenem pływały prawdziwe ludzkie szkielety, bo tak było taniej niż kupować plastikowe atrapy w sklepie z rekwizytami, a ekipa nawet nie miała pojęcia, z kim dzieli wodę, dopóki ktoś nie puścił farby po latach. W X-Vibe lubimy takie smaczki, bo pokazują, że życie to jedna wielka makabreska w rytmie bitu, gdzie nikt nie jest bezpieczny, nawet w kinowym hicie lat 80. Więc zrelaksuj się w fotelu i pozwól od... I ten niepokój w Nightmarek stał się twoim nocnym towarzyszem. Teraz Miguel oraz Travis Scott i Skywalker w X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

Słuchajcie, Renata ze Stolca tutaj. Nie uwierzycie, właśnie dostałam wyniki i totalnie zdałam ten cholerny egzamin, więc muszę to uczcić. I puśćcie mi szybko I Can Do It With A Broken Heart od Taylor Swift. To jest właśnie to, co gra Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Znowu tu jesteś i dobrze, bo w X-Vibe światło zawsze jest przygaszone, a rzeczywistość smakuje jak zimna kawa z automatu. Wiesz, w 1986 roku, kiedy wszyscy jarali się nowoczesnością, pewien gość wpadł na pomysł, żeby stworzyć lalkę, która potrafiła nagrywać głos właściciela i odtwarzać go w środku nocy. Co oczywiście kończyło się tym, że dzieciaki znajdowały swoje zabawki włączone w ciemności, mamroczące coś w nieznanym języku, bo baterie padały w najmniej odpowiednim momencie. Taki mały prezent dla rodziców z nerwicą lękową. Totalny obłęd, który przypomina, że technologia to często po prostu zaproszenie dla duchów do twojego salonu. A teraz posłuchaj rytmu, który nie potrzebuje żadnych baterii, żeby wprawić cię w zakopotanie. Oto Zbigniew Wodecki i Chalupy. Welcome to VIX Vibe.

0: roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze od plastikowych atrap. I to jest idealny dowód na to, że Hollywood to jedna wielka kostnica z dobrym bitem w tle. Więc w X-Vibe serwujemy teraz Blockboy JB oraz Drake w utworze Look Alive. Lecimy z tym klimatem.
1: Sis got blah boy, sis got blah boy. Sis got blah boy, sis got blah boy.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

siedzisz tu znowu w ciemnościach, podczas gdy świat za oknem udaje, że w ogóle istnieje, a ja zastanawiam się, czy pamiętasz rok 1982, kiedy to w kinach zadebiutował Poltergeist, a ekipa filmowa zaczęła sypać się jak domki z kart, bo okazało się, że w scenie z basenem użyto prawdziwych szkieletów, co było tanie, ale zdecydowanie nieetyczne. I w efekcie przez kolejne lata obsadę wykańczały choroby oraz przypadkowe zgony, co tylko potwierdza, że niektóre rzeczy lepiej zostawić w spokoju, zamiast wnosić je na plan zdjęciowy dla efektu. Bo karma w Nightmark to nie tylko pusta gadka, ale całkiem konkretny beat, który dopada każdego w najmniej odpowiednim momencie. Więc odpalaj w X-Vibe Davida Kushnera i jego

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli prawdziwych dźwięków Chopa Pratcha i oddechu producenta, żeby stworzyć głos kosmity, co brzmi jak przepis na obłęd w czystej postaci, ale w X-Vibe cenimy takie dziwactwa bardziej niż czysty beat, więc teraz Nathan Evans oraz 220 Kid z utworem Wellerman rozgrzeją twoje uszy w X-Vibe.

Siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że współczesna technologia cię rozumie. Ale przypomnij sobie rok 1999, kiedy firma Ferbi wypuściła te włochate monstra, a amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego oficjalnie zakazała wnoszenia ich do swoich biur, bojąc się, że te zabawki nagrywają tajne rozmowy i uczą się języka wrogów państwa. Wyobraź sobie tych wszystkich agentów z karabinami, bojących się plastikowego ptaka z irytującym, piskliwym głosem. Obłęd totalny. Jakby świat nie miał innych problemów niż elektroniczne futrzaki. Skoro już jesteśmy przy temacie naszych narodowych absurdów, czas na prawdziwy bit, który w X-Vibe brzmi lepiej niż jakiekolwiek rządowe ostrzeżenie. Więc łap Kazika i 12 groszy, które w radiu X-Vibe wybrzmią teraz w pełnej krasie.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie wybaczył ojcu tego wyjazdu, a teraz czuje się przy nim jak obcy facet. I wiesz co, Marek, to pieprzenie o wyjaśnianiu sobie wszystkiego wcale nie działa, więc może po prostu bądźmy dla siebie dla odmiany szczerzy. Skoro już jesteśmy przy gaszeniu świateł i wyciąganiu trupów z szafy, leci My Songs Know What You Did in the Dark, Light 'Em Up od Fallout Boy. Dla Marka, ode mnie, w Radiu X Vibe.

0: aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe już gra.
1: Motor!

0: Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.